0: kampus. Jego częścią ma być obecny budynek Wydziału Handlu i Przedsiębiorczości, powstające obecnie Centrum Przedsiębiorczości, Studiów Zawodowych i Międzynarodowych CEPiS za około 800 milionów koron, a także przebudowany plac oraz park edukacyjny Eden Silesia. Poinformowała o tym dziś CTK rzeczniczka karwińskiego magistratu Monika Dankowa. Czeski Cieszyn remontuje ulicę Brandyską w centrum miasta. Dziś drogowcy rozpoczęli frezowanie jezdni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Manesową do ulicy Kopernikowej. Kierownicy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Jutro część drogi zostanie całkowicie zamknięta. Bez większych komplikacji samochody przejadą tam ponownie od soboty. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. Już we wtorek, 15 września, Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny PZKO zaprasza na wykład Romana Barona z Instytutu Historii Czeskiej Akademii Nauk pod tytułem Stosunki czesko-polskie po 1993 roku – od sąsiedztwa do strategicznego partnerstwa. Z pytajnikiem na końcu. A tak o temacie prelekcji powiedział naszej redakcji wykładowca.
1: No, gdybyśmy na to popatrzyli z szerszej perspektywy, no to rzeczywiście tak jak jest to częściowo w tym tytule, to znaczy od sąsiedztwa. Natomiast o partnerstwie można mówić z jednej strony od samego początku, w związku z powstaniem Grupy Wyszehradzkiej, a z drugiej o pogłębionym partnerstwie, ponieważ później, jak wiadomo, doszło do wspólnego wejścia do Unii Europejskiej, wcześniej jeszcze do NATO, a po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej to rzeczywiście doszło do zacieśnienia tej współpracy między obu krajami. Też chcę wspomnieć oczywiście o euroregionach na obecnej granicy czesko-polskiej. No a przede wszystkim, o tym chciałem powiedzieć na samym początku, nie zamierzam mówić o stosunkach czesko-polskich współczesnych jako takich, ale z Zaolziem w tle. To znaczy nawet jeżeli Zaolzie nie będzie wymieniane bezpośrednio, to jednak będę się zastanawiał nad tymi stosunkami w odniesieniu do polskiej mniejszości w Republice Czeskiej.
0: W domu PZKO w Lesznej Dolnej odbyło się we wtorek spotkanie poświęcone nowej książce pod tytułem Bo tu była Polska, która prezentuje świadectwa i sylwetki kilkunastu uczniów zaolziańskich polskich szkół, którzy uczęszczali do szkół w burzliwym roku szkolnym 1938-39. Mówi autor publikacji Tadeusz Kucik.
2: Cały pomysł zrobienia takiej publikacji powstał na przełomie 2016-2017 roku, kiedy w roku 2017 ukazała się moja książka na temat historia szkolnictwa polskiego w Lesznej Dolnej i Górnej. Wtedy zbierałem materiały i wtedy jeden mój znajomy mówi, słuchaj, ja mam coś do ciebie i dał mi wtedy świadectwo swoje z klasy pierwszej z roku 1938-39. Bardzo mnie to ucieszyło i ja jeszcze zdążyłem do tej książki dać kopię tego świadectwa i napisałem tam o tym, co było trzeba. No i zostało u mnie w domu i teraz powstał na początku roku bieżącego taki pomysł, żeby zrobić taką publikację.
0: Piąte urodziny swojej organizacji będą jutro świętować w siedzibie Biblioteki Regionalnej w Karwinie członkowie stowarzyszenia Olza Pro. Mówi jeden z nich Stanisław Kołek.
3: Jubileusz obchodzimy teraz najbliższy piątek w Bibliotece Regionalnej w Karwinie Mizorowie. Zapraszamy wszystkich naszych współpracowników, wszystkich członków oczywiście, wszystkich naszych dobrodziejów, sponsorów. Cieszymy się na to spotkanie, ponieważ jest to okazja, żeby na spokojnie się spotkać, nie na roboczo, tylko na spokojnie, porozmawiać, posłuchać muzyki, coś zjeść i tak przyjemnie spędzić razem czas.
0: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Co mogą mieć ze sobą wspólnego igła, bose stopy, obraz Picassa i wiązka protonów? Wszystkie zapisały się w historii właśnie 10 września. Dokładnie 180 lat temu, w 1846 roku, Elias Huff otrzymał amerykański patent na swoje rozwiązanie maszyny do szycia, wykorzystujące dwie nici do tworzenia trwałego ściegu. W 1960 roku etiopski biegacz Abebe Bikila przebiegł boso-olimpijski maraton ulicami Rzymu, zdobył złoty medal i ustanowił rekord świata. 45 lat temu Guernica Pabla Picassa po raz pierwszy dotarła do Hiszpanii po wieloletniej wędrówce między wystawami w Europie i Ameryce. Natomiast 18 lat temu pierwsza wiązka protonów okrążyła cały liczący 27 km pierścień Wielkiego Zderzacza Hadronów. Historia może więc pozostawić ślad za pomocą nici, bosej stopy, pędzla albo niemal niewidocznej cząstki. Zaczynamy wydarzenia. W części publicystycznej przyjrzymy się Krzycy, dawnej Ormianie Żyta, która za sprawą projektu PZKO z Jabłonkowa i Piosku ponownie pojawiła się na podgórskich polach. Zapytamy także, kiedy zakończy się budowa nowego mostu przez Olzę w Bystrzycy, która utrudnia życie mieszkańcom i kierowcom całej podgórskiej części regionu. Najpierw piosenka.

0: Jak już informowaliśmy, PZK z Jabłonkowa i Piosku realizują od ponad roku projekt pod nazwą Od Ziarenka do Bochenka, którego bohaterem jest uprawiana kiedyś na podgórskich kamienistych paletkach krzyca, czyli dawny gatunek żyta. Uczestnicy projektu zasiali krzycę, sprzątnęli, a pod koniec sierpnia nawet wymucili. A redaktor Jacek Sikora porozmawiał o krzycy ze znawcą historii i tradycji podgórskiej części regionu, Karolem Kurzyszem.
1: Panie Karolu, co to właściwie ta krzyca jest?
2: Krzyca, możemy powiedzieć, że to taki praprzodek dzisiejszego żyta, kiedy się tu wsiało stulecia. Nie u nas, ale w całych Karpatach. Bo jak tu przyszli w tym 14-15 stuleciu pierwsi osadnicy, czymś się musieli żywić. Ziemniaków jeszcze wtedy nie było, bo przyszły później z Ameryki. Owies się jedą tak konsumować, bo to było dla zwierząt. Była wprawdzie pszenica, ale ta się w tych naszych warunkach nie darzyło się jej.
1: No i kamienista gleba, prawda? To też przeszkadzało.
2: Jednak to tu były głębokie lasy. Ta gleba była jako leśno, mizerno. Jednak wtedy się jeszcze nie bajcowało. Czyli była skłonna na takie rozmaite choroby ta pszenica i nie darzyło się jej. Ale na szczęście było to żyto, kiedy mu się też mówi temu leśne żyto. Albo też świętojański, bo w przeszłości się to się około świętego Jona. No, ci pierwsi osadnicy, jak tu przyszli na te tereny, to jak wiadomo, karcowali lasy, wypalowali, a na miejsce tych zgorzelisk sioli właśnie tą krzycę. Bo ona, choć plony były niskie wtedy, to około 15 kwintalów z hektara, to miała pewne wygody. Jednak długi okres wegetacyjny, czyli że się sioło około świętego Jona, a kosiło się to w przyszłym roku, aż kasi w sierpniu. Z tym, że w pierwszym roku na jesień, bo już była dość wielko ta krzyca, tak się spasało. Czyli że dla bydła już na twardą jesień była pasza. No w przyszłym roku się za skutek tego, że była spasana, się zaczyna krzewić. Z tym się mówi krzyca, że się krzewiła z jednego nasionka nawet koło 20 ściebeł kłosów. Także w przyszłym roku nie trzeba było nic z nią robić, żadne popryskiwanie, żadne gnojenie. Jeszcze nie powiedział, że do tego zgorzeliska, czyli do tego popioła zmieszane z taką tą ubogą ziemią, się to na jesień zasiało, grabiami albo gałęzią się to zawłóciło, aby to ptaszki je zjadły, no i nie było z tym więcej starości. Ona miała pomimo tego wielkie wygody, że jednak nasienie wtedy było zocne, a ponieważ się krzewi, tak trzeba było mało nasienia dla zasioci. Druga wygoda była ta, że była odporna na choroby, na poleganie, znosiła mrozy, głębokie śniegi, jednak na jesień służyła na to spasanie albo na skoszenie dla bydła. No a w przyszłym roku ta krzyca ma jedną taką właściwość, że wyrośnie do 2 i więcej metrów. Czyli je z tego kupa słomy, a w przeszłości ta słoma była zocna tu, w tych okolicach. Jednak się używało do stróżoków, jednak się używało do pokrycia strzech. A tą mierwę, albo te resztki, kiedy zostały, były też cenione, bo się to słało pod bydło. Ja z tego był obornik, z tym się groiło te pole i użyżniło się te poletka przez stulecia i doszło biegiem tych stuleci. Już możemy powiedzieć, że ta nasza ziemia dzięki też tym początkom tej krzycy była kultywowana, gnojono i teraz już rodzi i teraz te plony pszenicy albo żyta już dosiągają aż 80 kwintali.
1: Kiedy właściwie ta krzyca zniknęła tutaj z Beskidów, z naszej części?
2: To jest ciekawa sprawa, bo praktycznie kogo się pytał ze starszych ludzi, jeszcze jak był młody, dowiedział się o tej krzycy, to żaden już tej krzycy nie pamiętał. Akurat mama, kiedy miała 90 roku, sobie wspomniała, że jej babcia mieszkała pod Kozubową na Liścim, a tamże hodowali krzycę.
1: A ta krzyca, korzystano z mąki jako normalnie, to znaczy z takiej razowej mąki, pełnoziarnistej.
2: Siejemy tą krzycę już od 2018 roku i próbowaliśmy tą krzycę zemleć i parę razy już był upiekli nawet chleb z tej krzycy. Jest trochę ciemniejszy, ale bardzo smaczny. Ciekawe jest, że żyto się u nas, pamiętam jeszcze z domu, w gospodarce nigdy nie dawało drobiu. A jak my ostatnio młócili tę krzycę u nas na placu, To się zleciały gołębie i kury, odeszły od pszenicy i spasały tą mszicę. To znaczy, że je wartościowo, nie ma tam chemikalii w tym. Także je to, możemy powiedzieć, zboży, które w przeszłości żywiło całe pokolenia. No a teraz my chcemy przypomnieć młodszą generacją, co to właściwie ta krzyca je, jak się to sioło, jak się to skrudzało, jak się to buciło, co się z tego robiło. Jakich nastąpił jako młody zootechnik do spółdzielni rolniczej tu w Jabłonkowie, to miał na starości stado jałówek, też które się pasło pod stożkiem, u Zimnego się to tam nazywało. A tam codziennie się starał o te jałówki taki pan, który się nazywał Andrzej Polok. Staruszek już taki wdowiec, miał tam taką na samocie drewniany domek. No a jak tam rozpiszał na jesień, tak się dziwą, co to tu rośnie. Tak pół metra wysoki zboży, bez kłosów na jesień. I pytam się go, panie Polok, co to tu macie? No to jest krzyca. Krzyca, to nigdy nie słyszał, co to jest krzyca. I to my siedli ku tego domku i wyjaśnił mi wszystko, co to ta krzyca je, że to jego przodkowie tam hodowali. A był to prawdopodobnie jeden z ostatnich, jeśli nie ostatni tu w Beskidach człowiek, który jednak siął tą krzycę, jednak się w tym częściowo żywił. Bo miał doma żarna, było to daleko ku cywilizacji, czyli był taki, sam se poradził. I od tego czasu, jak się zapamiętał słowo krzyca, potem 50 roków można, jakby mieli taką akcję na kamieni tym, mieszanie łowiec, które co roku robiła ta spółka Koliba. Właśnie spotkał z takim panem z Ustronio, który się nazywał Janek Sztefek. I tak przy tej gawędce mówił, no my tu robimy też w Ustroniu święto krzyce. Co to jest krzyca? Teraz jak się wspomniał, że ten pan Polok mi oni coś wygłodał. No i tak powygłodał mi o tym, ale mówi, my to siejemy 2 roki z panem profesorem Kadupcym, ale już nie ma chętnych, żeby to robili. A był wtedy już taki schorowany i prawie pytał mnie, jeśli by mnie to nie chcieli, że mam 2 kila nasienio, że jeśli by mnie chcieli kontynuować taką tą tradycję. I z Jankiem Michalikiem za nim zajechali, dołoną 2 kila tej krzyce, tego nasienio i tak się to zaczyno. Robiliśmy ale próbę kiełkowania, to nasienie już miało 2 roki i jak wiadomo to traci to zdolność kiełkowania. I także my jeszcze potem zganiali i zagnali my Szlachcicielski Ustaw Troubsko, tam na małej działce, jak się to też hoduje, i posłali nam kilo tej krzycy, a dalszy kilogram my jeszcze zagnali z Polski Ujsoły, to tam taki gajowy w lesie Kasi miał taką małą działkę. I od tego czasu każdorocznie siejemy i młodzimy, robimy niekiedy przy tym taką imprezę, aby to młodzi widzieli, co to właściwie ta krzyca je, na co je potrzebno, jaką tą historię. No i mam nadzieję, bo teraz już widać, młodzi się interesują tą sprawą, że będą kontynuować to nadal, że to nie zaniknie ta tradycja, ten zwyczaj, kiedy w 2018 roku zaczyni.
0: Rozmowę przygotował redaktor Jacek Sikora. Jedną z ważnych inwestycji, która skomplikowała życie nie tylko mieszkańcom Bystrzycy, ale właściwie całej podgórskiej części Zaolzia, jest budowa nowego mostu przez Olzę. Kiedy jego budowa się zakończy, oto redaktor Jacek Sikora zapytał niezależnego wójta Bystrzycy Romana Wróbla.
1: Dobiega końca jedna z ważniejszych tegorocznych inwestycji, budowa nowego mostu przez Olzę, która przede wszystkim mocno skomplikowała życie nie tylko mieszkańcom Bystrzycy, ale zwłaszcza tam Koszarzyzg, Milikowa.
3: Dokładnie, to jest ogromna inwestycja, która nie jest realizowana z budżetu gminy. Niemniej wszystko odbywa się na terenie naszej gminy. Tutaj inwestorem jest Urząd Wojewódzki pośrednictwem Zarządu Dróg Państwowych. Prace idą w tempie, które nas bardzo, bardzo cieszy. Termin oddania, przekazania mostu jest według umowy co prawda 31 grudnia. Niemniej wszystko wskazuje na to, początkiem listopadu powinno dojść do otwarcia tego mostu. Niesłychanie ważnej tętnicy, jak zwrócił dobrze pan redaktor uwagę na to, ponieważ to jest cały ruch autobusowy, samochodowy w kierunku na Pasieki do Milikowa, do Koszarzysk. Mieszkańcy na dzień dzisiejszy muszą korzystać z zastępczych objazdów. Według opinii wielu z nich jeden dzień takich objazdów to około 15 km w dodatku. Czyli chylę czoła, głęboki ukłon, wielkie brawa pod adresem wszystkich, którzy po prostu byli niejako zmuszeni do korzystania z tych tras objazdowych. Z drugiej strony, absolutnie odpowiedzialnie i specjalnie zwracam uwagę na to, ten most, nowy most powinien służyć mieszkańcom przez kolejne 100 lat. Jeszcze jedna taka uwaga, tam teraz na tych pasiekach to jest bez jakiejkolwiek przesady, no sielanka. Głównie w godzinach popołudniowych, tam jest spokój. Po tej drodze państwowej tam przejedzie parę samochodów. Jest po prostu oaza spokoju i wielu z tych mieszkańców mówi, tak jak z początku narzekało, to teraz mówią, jeszcze parę tygodni i to nam się wszystko skończy. I mają absolutną rację.
1: Niemniej na przykład ludzie jeżdżący autobusami narzekają bardzo.
3: Tak. Podróżni, którzy jeżdżą autobusami, są skazani po prostu na przesiadki. Muszą przejść te 100, 150, 200 metrów przez prowizoryczny mostek, ale i to tak samo już na horyzoncie widać, że i to się skończy. Panie redaktorze, ja może teraz jeszcze, skoro mowa o tej ogromnej inwestycji, o tym dużym moście, ja powiem jeszcze o małym moście. Wiadomo, u nas my prowadzimy się taką strategią, chyba od 10 lat odremontujemy jeden most w jednym roku. W duchu tej strategii. My w tym roku rozpoczęliśmy remont naszego mostu w naszym posiadaniu. To jest w części, której mówi się na Bajcarowski oraz do Balara. Jest to most, który prowadzi przez tak zwany suchy potok i tam tak samo już jesteśmy na wykończeniu. Płacimy to wszystko, finansujemy z budżetu gminy. Ogólne wydatki sięgają około 2 milionów koron i tak samo po oddaniu do użytku tego mostu w tym miejscu powinno być na kilkadziesiąt lat dobrze, w sensie tutaj transportu, ruchu drogowego, tej ogólnej logistyki. Nas bardzo cieszy, iż samorząd gminy dał zielone światło temu, aby wbrew temu, że na remont mostów nie ma, nie istnieje żadna dotacja, możliwość dofinansowania tych inwestycji, tak pomimo tego my staramy się naprawić, odremontować minimalnie jeden most w jednym roku kalendarzowym i to nam się udaje i bardzo nas to cieszy, że po prostu dalszy most będzie odremontowany i będzie służył swoim mieszkańcom.
1: Tamto odstawienie tych dróg przy tym dużym moście to jest chyba też okazja do przeprowadzenia tam ważnych remontów, czy na przykład wybudowania chodników, czy ja nie wiem co.
3: Tak, musimy sobie ale zdać sprawę z tego, ta droga, gdzie buduje się ten nowy most, to droga państwowa. Natomiast jeśli chodzi o komunikacje gminne, w tym roku tak samo już został przeprowadzony remont, naprawa dróg gminnych. W tym roku miało to miejsce na 7 drogach gminnych w odcinkach od kilkunastu do kilkuset metrów i ogólna kwota, którą przeznaczył na to budżet gminy, była około 6 milionów koron.
0: Z Romanem Wróblem rozmawiał redaktor Jacek Sikora. Jutro gościem naszej audycji tematycznej będzie Stanisław Kołek z koła PZKO w czeskim Cieszynie Sibicy. Porozmawiamy jednak nie o jego pracy w kole, ale o jego pasjach, a jedną z nich jest kolekcjonowanie rzeczy związanych z piwem. Butelek, podstawek, kufli. A nasz gość między innymi powie.
4: Zacząłem właśnie zbierać butelki, kompletne butelki z całego świata, także naczynia do picia piwa, czyli krygle, kufle, tak zwane sztuce. Uzbierało się tego za te kilkadziesiąt lat, ładna kolekcja, przeszło 500 różnych artefaktów mam tutaj wystawionych w dwóch pomieszczeniach. Lubię właściwie to z tego powodu, że jest to jednak taka kolorowa kolekcja. Można się na tych butelkach, co może komuś się wydawać dziwne, nauczyć geografii.
0: Wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w czwartek 10 września 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zaprasza na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.